0: Stanowczo przeciwstawiamy się nielegalnym i niehumanitarnym praktykom wywózek na granicę osób szukających w Polsce ochrony międzynarodowej i wypychaniu ich przez Polską Straż Graniczną na stronę białoruską. Od 2 miesięcy ludzie są ofiarami rozgrywki politycznej, która dla niektórych już skończyła się śmiercią. Apelujemy o natychmiastową pomoc potrzebującym, dopuszczenie do nich służb medycznych oraz wszystkich osób i organizacji, które są w stanie odnaleźć błądzące osoby i uratować je przed śmiercią. W pełni popieramy działania Grupy Granica. Zdecydowanie przeciwstawiamy się dehumanizującym, uwłaczającym godności ludzkiej sposobom przedstawiania osób w sytuacji uchodźczej przez polskie władze i związane z nimi media. Apelujemy do społeczności międzynarodowej, w szczególności organizacji zajmujących się prawami człowieka, o wsparcie. Na granicy polsko-białoruskiej ma miejsce kryzys humanitarny. Domagamy się przestrzegania zapisów konwencji genewskiej, a przede wszystkim ratowania ludzkiego życia.
1: Radio Kapitał.
2: Tudod, mi ez a lemacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
3: Zamatos, mint a lahmacsun.
4: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
5: Hátfájás.
6: Aktív életmódot folytat.
7: Mosogatógépben is mosható.
4: 1993-ban te voltál az első
8: zongor.
7: Élvezze hát az életet.
4: Hogy vagy mindenre képes?
9: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatása.
10: Semmi sem víz kárba.
11: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
12: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
13: Ön a legfontosabb a világ.
4: Már is benne
13: van. Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyet?
7: Ne feledje.
12: Lamacsun.hu per donate.
3: Mémelés.
14: Oké, szóval Jesus és cigizik, szóval ilyen nagyon bohémba van. És ja, igen, és akkor rákészül egy ilyen nagyon extra ütésre, vagy gurításra, amikor így a háta mögött üt, félmeszerűen. I call this move.
15: Hát, nem? Hogy ezt a lökést úgy nevezem, hogy? Hát ez most nincs rajta, de úgy mindenki tudja, hogy mi ez a move.
12: Lakmacsun Rádió.
16: Ez a dalmat a